chakolak ta shagat kakwachirulin kausu chaketa shaglik tuktukilu silal sakayo amrenak te kambila kon rikin lakusilal mahoke chikto mako chokole chirulis chakilal na kosh benish ni mal chaliglika kwa Jesucristo.